0: Я тебя люблю.
1: Te quiero.
2: Yes, I'll buy him.
3: In English?
0: Hasta le miro.
2: Je t'aime.
0: Hasta le miro.
3: Ich liebe dich.